Matinka sa wunye ojifuwa ujinkwa Ewani mchana mambo Ewani mechwa mechwa mechwa.

sa wonye ojifo a oji kwa Ewade mo chena mambo Ewade me twa me twa